0: Skyketter tisch, spodžiune, začuče, ranos čopve, boliška so vudrapač a vidžeč, aha, dženca je punžela. Dženca nije svojackun stydženja, potekim žaneho časa nešto rjaneho doživič, kiba zo vizo nadžele ze svojbu a tadal, ale katka haj, kun stydženja tobie ketropone, dženca budže punžela tisch, zavešče ketropone, ale zladuje moj toleračo na zajšve dny, što sme tam šitko rjaneho doživili.
1: No a my miachmy wieso doi konstytucjonia, a dajki kiwa nam też z przychodnym zaso. A hej, ty so to predali, że rek jest to wieso dojś to sportowało, nic jenoż energia koczebusu z teach o rajniszczu, ale też jeszcze mnoze dalszy sportu, co Jan Reho nam nynom o tym rozprawia. A nic jenoż, no hej, dojś tak też człowieka su so wubiedziwali, ale też kapony. Mm-hmm. A to w Jasince, tam są lica wyłotowali drugie takie wybiedziowanie, w oto, które honacz poprawam najhuści, że tak rec zynkwoce da, kiba też rej. Bettina Wenderutwa by tam za nas namiestnie, a nam za nieka kodzinu w tym rozprawia. A wiesz, że my się wczera naszym wusywaniu w obszernie z tym zabierali, z tym praszeniem, że słysza poprawom k serbstwu. Mirčin Wenk tobie, kotryž je sa s tým zabieral, viac o tym, abo krótky vúriesk, slyšiče tu pola nás programe Dženca ráno, cvý přinožk viezo na našej app MDR Serbia, abo tiež v odjetece ARD Sounds.
0: A vieste, Katka, što je môj najľúbší honáč, najľúbší kapon?
1: Nie?
0: Tun serbský rozvoz, tun kúžde rado, vúce rej. Čiveč piečno poľvečích je také pravé. Dobré ranie, přejmaj. Katka a Jakub z Budyska studia. Dobré ranie. Spodobanie. Spodobanie.

Boss Mirk vám rade zvobradžu, molu ju do mězvoča, vosom bo na pošeštiche romadže skatku pöple caj cínače. Meje metanjo. Přes konc tydženja sme nalečili, kaž še poješťach svyšeli mezdrujm Rožinče, Nojvesce, Nuknice, Dobrošicach a tak dále. No a to vám rade hišče dalše informácie podam, zo sú napríklad iš Kruščicach, meje metali 20 porov, dječi a mordžina sú tam zahrejovali, dječace mestský por, tež rade menujú Jozef Macka a Zoraja Hermanec a mordostne por Kruščicach, no to bieštaj Pia Kralec a Matej Čapan a Holaski sú tam přes cive večer piskali. Dále džeme do Nebečíc, tam je 6 malých dječacích povorov a cínače mordžinských zahrejovalo. Podľa dječie a Mario Skilank a Emma Zunžic mestský por vutvorilo a podľa modostných Nebečicach Jan Klausen a Charlotte Cože. Caj Bože pak sa verš k meje při povaleniu vodvama, štož je vo sebe škoda, dokež by to nowy miejski sztom, po takim moja Nebelczycach, za to nieszto na noj stajć. Tyż do Nuknicy chcemy jeszcze pokuknąć. Krótka informacja, sme tam dostali. W niedzielu popolniu, co nie rejowa, że tam dziejat na czeporiu, dzieci a modostni wokół mnie, holcy sobie narodni drastcze. A jeszcze doboklec pokukniemy, 4 a cice czy poru, rejowa, że tam narodni drastcze wokół sztoma a miejski kral bu Julius Paszka, kiż se Karlu Knopec za kralunu wuzwoli. A prini raz miachu wokleczenia też krute miejski stojak, no. A miercu potom so projekt z pomocą modziny a lokalnych przedowa zaczelo zrealizowasze. Hućmnie w obrobiesze so meje metanie od wiesnych dujerio, no a modzina zastarasze w opetowario z samoczynnymi stekami, kobaskami, kajsztyż zimnymi napojemi, tak se nám to la meje metania lubiano až to náš v příchodných dňach takhle očakuje. Zabešte nic, že nám vyke meje metania, ale što sme načas sme sa nastaviť šnedom našich pokývach. Tu serbským rozvosu 5 hodín, nedom 1 až 40 je.

Dopamine, Purple, Disco Machine, du selbst gehst raus, was du zibidl ginaschest, hier. Jensanit Sabic, Sabiknic, Radio Večer, Sasso, Vuseva, Moda, Joma, Radio Satkula, Wot, was mich dodge, Satschich, nur hast durch Wopsa hohe, tak preine Nam, Boski, Chuja, Donam, Nidom, Scheraja. Doros Schenikis, Cedjaso Puanz, Znova Wusmirić, Maja Squadnost, so Jensa, Woschelakich, Možnostschach, Wotem Informovac, Budeska Agentura za Dziewo Poskicuje Online Info Popodnio, Wot Dwimaj do Napo Styrioch. Initiativa Wieswa Punjela Happy Monday przeprosy Jensa w osobie dżitsi na wujki zromadny swiedzie na namiesto przed budyskim dziwadłom od na wieczora pieczich. Do wieczora sedmich to budże planowane są zromane akcje, rykajszczyż pisane dziwaniczki Jensa Happy Monday za dżitsi w osobie przed budyskim dziwadłom od wieczor pieczich. Na przednosk wo znaty serbskiej korobnej socy Marii Simonowej jście przeproszeni dżęca wieczor do Dreszczan wieczor 60 przednosk we wonym statnym archiwie zmieje Tomasz Klemp wod sakskie wotnoszki niemskiego czerwonego krzyża DRK.

0: gehen.
1: Wie ist es so, na naszą dzienniczną premierę?
2: Ty myślisz, to jest jeszcze żenie przyjatelko ludzi miralinesmy?
1: To też będą. Ale z kiery minu, zoje to nasza prynara, za którąż doba ludzie zastup płacić.
3: Ale nie płacia tola dla nas zastup teja, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
1: Wiem, Mira, to by tola jene żart.
2: Za nas? Znacz nie płacia, ale przyjusim? Nas za zastup rač vidžo.
3: Je tola cool, za smimi dženca tež rač. A nic jenoš naši prine mústve ženu a muži.
1: Dys je to takhle vobladam. Budu to dženca vunošne beneficnere.
4: Derje. Da se znajmenča nesme podamo naše partnerske tovarstvo KS Trump Kokorek z Polski je sem přeprosili. Dys no su raz v nuze, môžeme im tež pomač.
3: To si nie môžu z cyła przedstajić. Sylny zliuk, aż no wujka woda cyły sportniszczo wotniesy.
4: Haj, je samo hiszczy hurie. Wotowala wina z polu je cyły sportowy dom z przedraszczerniu a gratoniu przepławiła. Co jest skoncwane? Mustwo stej tam tak rec hacz do kolen wybocze.
2: Woni potek im szy pieniędzy zastupa do sanu. A... Stolz mi musti na umadzili.
3: Haj, a sponsorujo naša mustva tež ište nešto k tomu dađa.
1: A my ište nešto dobro činime.
2: Što da to?
1: No doke žene rajnišća nimaja, rune tež za džiči kopanca vupadnje. Z dženzniši ru pšečiva nam muža skončne za sorač.
4: Haj, cele prave teja. To je tež važne. Toho dla nje zabučče, to je beneficna ra. Nenže o to, so dobudžeme, ale so máme šice veselo.
1: Ach, vujo Achimo, vieš tola, so nemôžu hinak, hať so chcú na kúžde pať dobyť.
3: Je tiež jedna forma respekta, so tam nech kutne bereme a so přečivo ním napíname.
2: A jeli dobrú rú pokazame, ľudžo s nano hýšče nešte darja. Jeli so osúdža, to na žádem pať nečinia.
4: Dodre máče šice pravje. Tola nitko njesta rajče so vjace vo peneze a tajke vjece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš, raz, dvaj, ci.
0: Eskot kopački!

0: heute spiewa Boschi lebelt Förster. A heute, ja nun hat schon mehr, aber Katkomini Katka, ja passe muss du dieses Gerimine, na?
1: Ja, ist nachher drei.
0: Ah, ist nachher drei. Na, posede mich, tschasa, nasche Poesche.
2: Serbski Rozwas. Poesche. The Studio Katka Pöbelitz.
1: Da baranje. Zinaczo sach, wot mich hu sokunst dżinja mehe metanja. Miest rym rożinczyn, ui wiestze, nuknice a dobrożicach. Piatk w hokach, rio wasze zinacze dżiczat sich a możinskich boru wokuo mehe. Sobotu kruszczicach biesze ich 20 boru gisz mies serbski mitisch irsku rio pokazachu. We wotrowie wubidżowachu so w cjorskupinach wo wersk mehe a skunczichu ze spionym wieczorkom. Niedzielu w Nebelczycach miachu 6 dżiczat sich a zinacze możinskich Boru. Tam so przy połaliniu meja wersk letuszoho nuho stoma wotwama. W Woklecach stiesze letusza meja preni raz w krutym stierku. Wokuo nie rio wasze 4 a cicoci poru. W koniecach a Niemcach wotmie so meja metanie jako wersk kunstudżynskeho wiesnoho zwiedzenia. W Pančicach Kukowie svědčachu čera priniesate v opravinie. Tam je 18 dzieci, 5 nemskorečných a cinače serbskorečných, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradícii bu každý z nich od starších trošku převodžené. Kur Lipa je svědčenské kemše hučpne v obrubiu a tiež v Kulovie přijmuaše na serbských dopudnejších kemšach 10 prini v opravinských dzieci zakrament. Všetky se dom holcu bych ju si za svědčen trošku drastu zvoblekli. Niemski Zentrum za Astrophysiku, DZA, započnie dżensa z toczeniem dziery do Ziemie pola Noaslitz. Z tym, co na dalszym miestnie w uboko pod Ziemiu grawitacijskie żumy mierić, po możności bez zczasienia w zonocowi kamieniznie. O tym informował się wiesny przedstawiciel gminy Różand. Hiżo od februara maja też w Krosce podla wulkie dobra w toczensku dżeru, z gotryż kamieniznu za możny podziemski labor a Einsteinowy teleskop przepytuje. Jeden apostol Honaczo jest na drugim serbskim spionym w ubiegowaniu Kaponu, czera jasince w obdzieliło. Podľa veľkých rasov bude by si Vútočan Matejo Malc s jeho honačom prinie miestno s 670 zinkami. Podľa malých honačov ďaša zvota medalia do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 104,5 rasov v hodine zaspíval a s tým nový rekord nastajú. Najdlejší púč k vubiedžovaniu mieše Kapon z Riese Großneina. Na čerovším cvonemským dňu muzeju pod hezvom Se muzeje s vieselom odkryč bych u muzeje darmotne votorene. Tež serbské muzeje v Budušine a Kočobusu sú na akcii s vedženiami v občilišti. V Braniborskom krajnom muzeju v Kočobusu vytahu niečo 180 hostí. Tam vodmi sa miestrujem serbská dživarnička kolektíva Vakuum. Pod hezvom Zob Maxing môžu zajemce serbské elementy z šetní drastu kombinovať. Nimo vôtovania tradicionálnych vúšivaniu môžu sa tiež svojské drasty s serbskými bantami a našivankami vúdebiť. To bych ho povieste, ktorý namakáte tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
1: Nas očakuje slunčný deň s dželatež s nekotrými mročelemi, vostane sucho pri 18 do 22 stopiniach. Tež v prichodných dňach vostane dále slunčne, mročele pak hač do štvrtka jasne přibieraja, dosledus môže sa potom tež bokapač a tež zarimač sama.
0: Na naši drohách do ždere vupada jeli mače pokive a miničený Jakub tam sa tola nekak nže kopi abo bviska, co tola hižo stajnši zvoža nastajeli rade přizuče sa tu budeským studiu.
2: Serbský rozvoz.
0: Štere po napo sedmiche, no a nidom podame vo stavizne, poda nas je sa menece přizuviu mod hudbnik, kýž je štvrtk zubiu mavu trompetu, tak menovanú taschen trompete, džeštoka, nidom tu serbským rozvozom. Thank you.

No a što možemo domizne takle přichodnih dnjah doživić? Nidom dženca večo například radio Zatkulu zapiknič, od 8 do 10 moda žoma zaso vusiva. Inicjatywa Wiesła Pundzela Happy Monday przeprosy dżęca w osobie dzieci na wulki zromadny swedzin na namiesto przed buddyskim dziwadwom od na wieczora 5 do wieczora 7 planowane są zromadne ry, akcje, a pisane dziwaniczki. Na przednożk wo znatej serbskiej historijskiej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni dżęca wieczo 6 do Dreżdżan. Przednożk we wodnym statnym archiwie tun zmieje Tomasz Klemp wod sakskie wotnożki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczo 6 we wodnym statnym archiwie. A to je tež nešto vúriadne, zromadne posedženje gmenskih rádov Slepo, Trebin a Dživin. Tun je dženca večer 7 serbskim kulturnim centrum je Slepom. A tež Kroščanska gmenska ráda so zetka, tam sú šice zajímce vútrobne vítani, a to zajúcišim po takým sredu večer 7 a to vysedaný Vúžica gmenským a kulturnim centrum je. Ostanem nám při sredže, tam přeprošuja vás na serbske vodženje po Mávem Veľkove s doktor Lubinu Malinkovej a to sredu zajímce zetkaja so večer 6 na kečbu Cinzendorfovom námestče Mávem Veľkove.

0: Kretschme.
1: Dobry czas, bezwońca spiewa Walburga Wałdzic. Dzień zatajki, dzień na kurze pat nie zmyjemy. Skierę weselu sa też na koniec tydzienia. Tam oczekuje nas za leczne temperatury 27 stopni. Na przykład pokaza mi tu nasza app. No a kajkę są wudady do dzień zniszodnia, nie dom tu serbskim rozwosu.

woko mikne mam nekotre poki w za was. Na przykład, so może czydzieńca rado, rade radio wotwerczeć, wot was mich dodzesaczyć wusywa młoda żoma radio zatkula. Inicjatywa Wiesła Punczyla Happy Monday przeprosy dżęca w osobie dżyczy na wulki zromany swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora 5 do wieczora 7 czytam w utrobne witani, a tam oczekuje was zromadne ry, kajszczyż pisane dziwaniczki. Na przednosk wo znatej historyjskiej serbskiej korobnej soce Marii Simonowej jeszcze przeproszeni. Dżęca wieczor do Dreżdżan, a to na przednosk we wonym statnym archiwie wieczor 6 z Mietun Tomas Klemp wot sakskiej wotnoszki Niemskiego Czerwonego Krzyża DAK dżęca wieczor 6 Dreżdżanach we wonym statnym archiwie. Zromadne posiedzenie gmienskich radów, to tada Derek Linczy, tam so zetkaja gmienscy radziczelio ze Slepoho, Strebina a Dživina, dżęca wieczor 7, a to serbskim kulturnym centrum je Slepom. Kroščanska gmienska rada so tež skadžuje, a to zajúcišim sredu wieczor 7 sedorni v Užica gmienskim a kulturnym centrum je. No a tam jeszcze pokiu za was serbskie wodzienie po małym Bielkowie z dr Lubinu Malinkowie. W sredu jeszcze na to witani, a przeproszeni zajmcy zetka jasno w sredu wieczor 6 na Zinzendorfowym namieście małym Bielkowie. Krótko do cibidlki na wasomie.

0: Let's Misbehave. To je titul z Pariza, Musical Paris, z leta 1928. No a tale krásna hudba dopomina mě trošku na Dixieland Festival, zaś w tydzień z wielkim finalom wczera niedzielu, ale nie tylko chcemy pokuknąć na zakskie tankonie. Niemale każda piata tankonia zakskie nie zwyżsi płacizny za czyriwo jenoż przy poniu 12. To zwyżsi analizuje team aplikacje mehr tanken na napraszowanie zakskich nowinów ALVZ. A zakskie nowiny są temie dżęca dalej wienu jakatka, no?
1: Watching. So, Jensa Rano Ricci. A to czytamy w nowinach.
2: Haja to na titulnie stronie, przedłużym winuje się domu. To je poprawom konsekwencja toho, gdyż haja tankonia płaciznu też po 12 zwyżki kiwa z cywa wiaca czyny łopczyn. Tutaj przyjęcia tedy są tu chwilę dokładnie registruja, ale das ist zwar nicht kostet. Przyczyna za to, dass es banalne, w Sachsen mianujcie jeszcze nie jasne, kotre zariat masowo kostanie starać. Zjazkowe kartelowe zariat tundre zwyżenie płaciznu przy tankuniach a dodżarzenie regule jenoż z dybką 12 płaciznu zwyżyć kontroluje, ale Sachsen nie też w obkroci, za to chwilę te daty dalej nie poskytkuje. Dokąd nie kraj jeszcze żaden zariad pomenuł, na kotrzyż maja te daty dalej posłać. W okomiknie meta tej se mianujce socjalne, a też hospodarskie ministerstwo ból stanie tam asem, sztuje poprawom zamówity, sztu tam tak rec papieru maza, to w obkroci też rzecznica socjalnego ministerstwa. Gdy Sachska szir formalnie rozjasni, a wujasni, zobychu so przyjęczenia przy tankuniach kwostali, to dotal jeszcze nie jasne, na tym są dziwa, tak Sachsen nominę pisają. Z tym Sachsen nie posledni kraj, co jenoż raz nas pomnieć, ale drugie kraje to bych to. Bo wedespieśniejsze Berlin na przykład, Delna Sachsen, a też Borsarska, te mają jeszcze wszystko zradowane, a tam swoje tankonie, jeli nie zwyższa płacizny jenoż z typką 12, dziś pokwostaje.
0: Aj, w Sachsen jeszcze nie jasne, kotry zariad masowo kwostanie starać. Rady są na mnie przyzywić, wobrocić. Ja to też rady przełożam, a tam rady raz zaki napraskam, tankoniam, kisz, suprze drohe, albo z czasem potem też regule nie dodziarzam.

Kotka. In Kotka da zibetel ginage becherzich rune rezhai. September, so woli. Mizienosch keiner seim Sachsko Anhaltski, alle desch Mecklenburgsko Pschettbommerski. Gischeto runja AfD, tukwidu nae sölnischa strona. A nutzkuni ministrojo naschich zjaskowich krajo. Rasne, pschett AfD knieżastwami warnuja. Na przykład, duringski nutzkuni minister Meier, gisch wiji nutzkunu geistisch wonkunu wistotu Niemskie Woche, Genu, Miwa AfD, des Nutzkuneho Ministra Stajcz. Nizienosch, soma Wustawowe Schkit, Niemse Verfassungsschutz, swoje Kontrolli Horschci, aber hei muze przez tak prane des Rosujic, alles dobam des Przystup na deine wistotne Informatie, stoch zivu Niemsku nastupa. A doke ma AfD, wujkotne poczai, a kontakte do Ruskie, aber do Czeszko-Prawicarskich Organizacju, moli sa tute deine skitane Informatie runie do tutych kanalo dale swatsch, a tak wistota, menschino ale tisch zuwie niemskie worożene bütsch. Menschino menjunit kunzino schnaß, jako serbo, ale tisch politiske, seksualne, rietschne, sportowe, politiske geistisch pschetzo. Kunstiginia, so schietze nutzkuni ministroja runie pschettem w Handelsblatsche warnowali. Geikito, ważny krok, so na zjaunosć z jasnym warnowaniem wobroczyć, a snana mieli tute warnowanie ludzio tisch kutne bracz.

To su pokyby do dżinsniszy od dnia. Dżinsa wieczo, wot was mich dodże saczyć wusywa zaso. Radio Zatkula rade zapiknicz. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dżinsa wosywie dżici na wujki zromadny swiedzin na namiesto przed budyskim dziwadwom. Wot na wieczora peczych do wieczora sedmich a planowane su zromadne akcje r kajszczyż pisane dziwaniczki. Na przednosch kvo historiske a znate serbske koromne soce Marii Simonowej sče preprošeni dženca večo šešćih do Drežďan přednosch kve vonim statnim archive zmeje Tomas Klemp vod sakske votnoški nimskeho červeneho knikšiža DAK dženca večo šešćih Drežďanach ve vonim statnim archive. Sigmene zromane posedzenje gminskich rado slepo trebin dživin, dženca večer to budže sedmich serbskim kulturnim centrum je slepo. Tyž kruščanska gminska rada so skadžuje, a to zajucišim sredu večer sedmich sedarni Vužica gminskim a kulturnim centrum je šice zajmce su vutrobne vitani. A na serbske vedženje, abo vodženje po malom veljkove z dr. Lubino Malinkovi, z Četorunja, vitani, a to sredu večer šešćih za zetkaja so zajmce na Cinzerdorfovim namješće malom veljkove, zamoli so serbce po malom veljkove vestždač vod dr. Lubine Malinkovi.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Ojo, váš Žižek Sebastro.
1: Českého programa.
2: Gölz, Płaco, Uchac, Płaco, Liszka, Teke, Samo, Wiek. Co jo se stało, lubi Žižek?
3: Nika jo był Gölz. Ten jo miał trzy kezy. Kezy sugnali do kała. Gölz kezy geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś Płaco. Żenio Uchac mimo. Co go dla Płacoś, Gölz? Przasza se Uchac. Meje kezę. Nie płacka, ja ugenim kezę skała, groni Uchac. A Uchac geni, a geni kezę, ale skała ugenisz, je niamyżo. A toś Płaco. Żenio Liszka mimo. Co go dla Płacoś, Uchac? Przasza se Liszka. Ja płacą, dokulaś Gölz Płaco, groni Uchac. A Gölz Płaco, dokulaś Kezę skała nie żenu. Nie płacka, groni Liszka. Ja ugenim Kezę skała. A Liszka Kezę geni, a geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś Płaco. Syzienięto, a pfaku, Gölz, Uchac, a Liszka. Żenio Wielk mimo. Co go dla Płacoś, Liszka? Przasza se Wielk. Ja płacą, dokulaż Uchac Płaco, groni Liszka. A Uchac Płaco, dokulaż Gölz Płaco, a Gölz Płaco, dokulaż Kezę skała nieżenu. Ja Kezę skała ugenim, groni Wielk. A Wielk Kezę geni, a geni, ale skała ugenisz, je niamyżo. Toś Płaco. Syzienięto, a pfaku, Gölz, Uchac, Liszka, a Wielk. Pcułka leci mimo. Co go dla Płacoś, Wielk? Przasza se pcułka. Ja płacą, dokulaż Liszka Płaco, groni Wielk. A Liszka Płaco, dokulaż Uchac Płaco, a Uchac Płaco, dokulaż Gölz Płaco, a Gölz Płaco, dokulaż Kezę skała nie żenu. Nie płac cioga, groni pcołka. Ja Kezę skała ugenim. Gölz, Uchac, Liszka, a Wielk se smieju. Ty coś Kezę skała ugenisz, ha! Pcołka woła drugie pcołki. Pcołki lesie na Kezę, a pynce. Bzzz, a Kezę żenu skała wen.
2: Ja, pcołki su mogli pomagać się lubiżiszy na końcu jo czoje niedery uśło. Nie to, że tym szuknym pcołkam wam lubiżiszy jasowy tyżyn. A net sleduje tekuści spił z chrzebuskim zisiecym musicalom, a to są już starsze zisi, ako tam śpiewają, ale gaż cosza wystańczo jeszcze chycycku przy radiju. Lec ronosz za końcu minęto zisiece pestro.

0: Seba, budżeta jo konstrujenia zwiści, wa sobie tuja energia, chociaż grawa betonierie przeżyło mnóstwo miasta Regensburga. Tam w Bajarskie su nasze chociaż grali a dobyli, a postupili do drugiej ligi historyczne okognusze jo to było. Grasze jo se tego oglądał host Adams, chociaż zawet towarzystwa serskie koparie, a jogo smy przeszali przed uściwaniem, kak se nin to cujo.
1: Ja se wegen Wieselim, aż mogu jeszcze raz dożywić, jak buzo energia graż potem we drugiej niemskiej lize. Tam ga deje graż przeszło wegen znate mustwam, ja zu jano rumene was Hertha, Linske mustwa, Dreżane, Magdeburg, Hannover, Kaiserslautern, a tak dale. Zawieszy nebzo to laszko, ale ja mam tu nadzieję, aż oni dann budu nikak dojspieć, aż oni wostanu nuci w tej drugiej lize.
0: Ja, myślisz, że aż ma FC Energia Chrzebus w drugiej lize szansu obstojaś?
1: Ja minim, oni mają dość dobrych grajów, a zawieszy budu się jeszcze nikak obstarać dalszych dobrych grajów, tak aż zmijamy potem jane mnóstwo, które się dość mocne. To jest moja nadzieja, aż mogę ja dożywić od tych grasza, ja budu se niskiej kupić jane kotku za całe lito. Niżej sobie jeszcze do tych drugich mistów ja nie będę. To są ja pićku przestary za to.
0: Wy se kradu angażujesz jošo za naše serske mústvo, za serskich kopario. Máš ho ako serske tovaristvo dobre kontakte k mústvoju energie pšauja?
1: Jo, to si vím, my sme ako mústvo serske kopario, jim také gratulujúš, to vžome ceníš.
0: Pen žicim za to južo raz viele vjasela, pejedali sme s Horstom Adamom, negajšným šecedarium tovaristva serske kopario.

0: Na, leto jo jużo dawno przyszło, tak, ako to wiedro jo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimny rozprzestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była jużo na dworskich dworach, ninto jo krzywa plaszucy koc Fritza Wocho ze zgonić, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, wie Andryszki, a tepylje wam. Gatow się tak szusze, przyniesie to trzeba, przyje to wszystko samo rosło. Andryszki, grankate, a pętyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają malkie Andryszki, da ja się pokazać.
2: No, a co hyścid gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karnyki rambiczki gluby. Ja mam był jeszcze trzy karnyki, a wacę są mieli żasę, szawice. Tylko wice nic nie narościo. Każdy ten futer kupisz, to się to nie lionują. To musi się lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie interpisz 300 litrów wody. Będę już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą litrów za żadne. Ta szusz, ta jest wszystko, które nie zakazała.
2: Co ja? O!
1: Jo, to są sunice, te są na zimę sajżal. Ale to suche wierdo nie za sunice, takie się mieć więcej deszcza. A pętyki wiele slinca nie przeniosły. W tych landach już nie wiele slinca, tam rośnie te sunice bejne lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie. Te pierwsze sunice sadzili, te są 4 lata mogli żnieść. No, a są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglądają.
1: Jo, o wiesz, o ten saliat, o to jest ten glukaty saliat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma dlujkę lopiena.
1: Jo, ten ma dlujkę lopiena, jo. Ten rozczepien uszej, a pomóż, bo ten lopinka tergasz. Ale ten glukaty szmekuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskie mie, ucha cały kal, to rydne, gledaj.
1: Jo, jo.
2: Te lopinka ugledają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne, riedne.
1: A jo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pizný mroz přížo.
2: To bude sreč maja.
1: Jo, to sreč maja. Mne to píkšeše nízko, až môže lepí píkšeš. V tých rožie, tá celá štína je plná vína nasajžaná. Celkého litajú, jo. Tie Andrešky, Janské Andrešky, a žené ešte kvíkno, aj teka už sú nieto šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž nieco tak veľa poľiaš, bľache okolo, nie uskňo tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
2: Jo, jo.
1: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám chromov, tú vodu, zamlím 6000 litrů vody, mungu, ja uničím ješ.
2: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
1: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
2: Máš ten plný, ten tank?
1: Ten nie je plný. Ninga nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
2: A pen s tým oblievaš?
1: A s tým oblievam, pen celáma mu oblievaš.
2: A co tam slieze, jo?
1: O, máš tam. O, sú také ešte angrišky, červené, grankate, a to sú carné. Uga sú šuže malé Andrešky, vidíš tam?
2: Jo, vidím.
1: Ja som dere pliaval a ten je ordoval nintor mycne.
2: No, ty máš veľa rydnego ho. Jo.
1: To vietro nie viete také. Ja glukova bome, tyž sknú.
2: To no?
1: Jo, jo, to je augustové. A nieco dolu zrizal, ale ta šušta nepši víše.
2: A ten?
1: Ucha svoje glove sú to.
2: Ach, te, máš te redne jabluka.
1: To je uchacová glova. To sú také, ordujú.
2: Veľké?
1: Jo. A šmekujú.
2: Ten bom kvišo?
1: Ten kvišo, co to nesie? O, tá šuška. A tá je kvišla, to všechno bolo biele loni, a lita sa tyk, ale len tá šuš, to bude všechno vytpádať. Ja nesom loni žiadnu kvišku žniel.
2: Loni.
1: Ten je 86 let starý, ten bom.
2: 86?
1: Ja. Od te kruky, te škroky, te sú 36 let staré.
2: Staré pomerček, no.
1: O, mám tomáty. Ja mám došťa do žila. Víš, o, sú colky, oni letajú.
2: Jo, jo.
1: Te sú všechno ješ vytkýšone.
2: A.
1: O, mám cibuľa, jo, tomáty. Pierre je bolo tak, až pen vile dešťa prišlo, pen sú prišli tá chorosť do tých tomátov, až 2 týždne dešťovate cas, pen je ninter, tá krautfojla v tých tomátach ničí a gľadok mám všetko pikšete.
0: Schulze kurz frutze ocho zima dost, zynisch w gumnie, rono w petko liobenie sucho, derde asch josem jase schwa, ale win ma teke swoje methode za zbieranie wede a za to, asch nie bezemia usknua.

0: Mission Impossible. Aber Vanka, Janek, hatte die Niemöschnost, die teuer Titel Noviger Kusa, Warscheinskie Notze, Poes, Cho, Atase Pschiblige, ja, Sivieli Kimi, Kschatza, Me, Aves, Lesen, Je, Juja, Tu, Musiku, Zwischescha, Sobe, Tu, Vjacor, Buja, Premiera, Pschi, Bismakovem, Tormie, Hoberka, Wach, Jo, Sarski, Ludov, Ensemble, Juja, Duce, Do, Dolnie, Wuschitze, Totsame, Wieses, Wird, Zasnik, Kegopie, Daria, Atoja, Stefan, Zuschka, Malink, Dobre, Jean, Stefan.
1: Dobre, Jean. Hi, nasch Ensemble jehiža namestne, unje so de zujevišča, vokovo bismakovi viži, natvarja, so svica instaluje zvuk, a so šitko pšiotuje tak, so muža od jutsišo pon naši vumilce namestne. Zvučovač, probovač, müssen pa ižo davno na probach, na vumilskih probach za vočansko noc spolesčo, tak ižo jeden mesec müssen jo guždu džen s tem zabirame.
0: Kukusoju, bota su obgrozone, co to groni?
1: Hej, müssen letza z nasi staviznu kusk bliže přišli k džensičnemu dnju, to reka jeden wulki Fabrikant tunje Bota, aber jeden wulku Lejonosch w Botach kupiu, achtze dam Bota da kretz zniczyć, a wulku Industrio sadzić, a domu dubien sowieso wobaracz, a ta wona figura jeta Vanka, isch so tam wobara, ale wona ta sama ne może, ale dubi si wieso oder chce si pomoc, wot hadzaceo krala. Wot hadzacowej kralownie, wot wodowej żony, wot czyś bajowych postawów, kisz we butach tak su se wuprosyć, a ja tak budżet to napiate, hacz so potom na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domoj posłać, albo hacz budżet tam potom wulka industria
0: w butach A ta muzyka była taka wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzyka to była?
1: To była od Christopher Reutera, który też huczniczał za nas, że huczbu pisał. To jest jeden hucznik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta huczba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto jest opisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal jest pierwszy raz, niż to za nas pisał, ale jen doby domu prajc, co my to wupisali. A jego stawizna jest nam najlepiej lubiła. On pokaża ze Smolino, ale jest wyzo jara wózko z tej tematiku wokoło Butał, wokoło Dylnej Wóżycy rozestaju, a jara wianą stawiznu napisał.
0: A na co możemy się jeszcze wiaselić? Przed program Gatek zase burzą nic?
1: Hej. To pak nie od serbskiego ludu ensembla, to szak su od bule regionalną skupiną, kisz tam su. Lica pak budu prini raz też pop zroben. Tam namestne, a budu przed program sobu wuotować, to jo serbska popowa hudzba, a tam też hudzi sobu Szymon Heduszka, kisz pola nas w serbskim ludu ensemblu dżoa, w dramaturgii, a też przy butowskiej nocy baju sobu raje.
0: Zegar, żywiesz ich wiacor, bużo sobie tu premiera?
1: Hej, zastup je od 5, od 17 godzin. Tum przedprogram so potom zapoczne na pół 8, a z 19 godzin 30, traje 1 godzinu, a 21 godzin je pon tun wone program z serbskim ludowym ensemblem.
0: Na pen trotzeme palce. Za sobie tu za premieru Borscheinskie Noce Poestczo ho Weberkowach przy Bismakowym Tormie przy telefonie joby Stefan Cuszka Malink w niocasnikarskie pejedar serskiego ludowego ensembla. Wiele wiasela uspiecha przy przygotowaniu uści.
1: Wutrobne tak.

Ensemble areje se na bošensku povest čugo noc prigatuju, ved žinca ješnjega sujužo na mestnje Brkvah. Žinca zaj čas sam dok vadoj špiš cas nekarskega pejendarja ansambla rozgrono svišešo ve drugi pojece našoga programa. Sobe tu noc su ove mišče šukne fene balokopanja tak pšau je svišili. V višče, co menim, sme se prašali, kak su serske balokopare doživili tošten veliki uspeh. Postup Bene wujeskiego mustwa energie chyszebus do drugiej ligi. Takie to zgonioszo wet nas, we ochoze na borskim dworze jesme takie byli, kak tam szo ubija, a kwiszo, bo tom ulicują nam maminorycny serb, na szo to myżesza narskibosz, a zisi was nismy zabili. Z wami zasy zachopiamy, ze zisze cympestruam za was.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižet se pastu.
1: Zářského programa.
2: Gölz, Boazo, Uchatz, Boazo, Liška, Teke, Samo, Wielk. Co jose stało, lube Žižík?
3: Nika jobu, Gölz. Nenio miu, či keze. Keze su gnadi dokała. Gölz keze geni a geni, ale skała ugenisz, je niamezo. Toś płaco. Żenio uchac mimo. Co go dla płacoś, Gölz? Przasza se uchac. Meje keze. Nie płacka, ja ugenim keze skała, groni uchac. A uchac geni a geni keze, ale skała ugenisz, je niamezo. A toś płaco. Żenio Liszka mimo. Co go dla płacoś uchac? Przasza se Liszka. Ja płacą, dokulaż Gölz płaco, groni uchac. A Gölz płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płacka, groni Liszka. Ja ugenim keze skała. A Liszka keze geni, a geni, ale skała ugenisz, jen niamezo. Toś płaco. Syzienięto, a pfaku, Gölz, uchac, a Liszka. Żenio Wielk mimo. Co go dla płacoś, Liszka? Przasza se Wielk. Ja płacą, dokulaż uchac płaco, groni Liszka. A uchac płaco, dokulaż Gölz płaco, a Gölz płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Ja keze skała ugenim, groni Wielk. A Wielk keze geni, a geni, ale skała ugenisz, je niamezo. Toś płaco. Syzienięto, a pfaku, Gölz, uchac, Liszka, a Wielk. Pcułka leci mimo. Co go dla płacoś, Wielk? Przasza se pcułka. Ja płacą, dokulaż Liszka płaco, groni Wielk. A Liszka płaco, dokulaż uchac płaco, a uchac płaco, dokulaż Gölz płaco, a Gölz płaco, dokulaż keze skała nie żenu. Nie płac cioga, groni pcułka. Ja keze skała ugenim. Gölz, uchac, Liszka, a Wielk se smieju. Ty coś keze skała ugenisz, ha! Pcułka woła drugie pcułki. Pcułki lesie na keze, a pynce. Bzzz. A keze, żenu skała wen.
2: Ja, pcułki su mogli pomagać się, lubi się na końcu joczoj niedery uszło. Nie to, że tym szuknym pcułkam wam lubi się jasowy tydzień. A net sleduje tylko jeszcze spiu z chrzebuskim dzisiejszym musicalom, a to są już starsze dzisiaj, jako tam śpiewają, ale gaż cosza wystańczy jeszcze chycycku przy radiu. Lec ronosz za końcu minęto dzisiejsze pestro.

0: Seba, budżeta jo końc tygodnia zwiesi was obetuje energia, chociaż grawa betonierie przeszło mnóstwo miasta Regensburga. Tam w Bajarskiej są nasze chociaż grali a dobyli, a postupili do drugiej ligi historyczne okognusze jo to było. Grasze jo se tego oglądał host Adams, chociaż zawet towarzystwa serskie koparie, a jogo smy przeszli przed uściwaniem, jak se ninto cujo.
1: Ja se wegen Wieselim, aż mogu jeszcze raz dożywić, jak bużo energia graż potem w drugiej niemskiej lize. Tam ga deje graż przeszło wegen znate mustwam, ja cu jano umene was Hertha, Berlinske mustwa, Dreżane, Magdeburg, Hannover, Kaiserslautern, a tak dale. Zawieszę nebżo to laszko, ale ja mam tu nadzieję, aż oni dann budu nikak dojspieć, aż oni wostanu nuci w tej drugiej lize.
0: Ja, myślisz, że aż ma FC Energia Chrzebus w drugiej lize szansu obstojaś?
1: Ja minim, oni mają dość dobrych grajajów, a zawieszcie budu się jeszcze nikak obstarać dalszych dobrych grajajów, tak aż zmijamy potem jedno mnóstwo, które jest dość mocne. To jest moja nadzieja, aż mogę ja dożywić od tego gracza, ja budu se dzisiaj kupić jedno kotku za całe lito. Niżej sobą jest, to tych drugich mistrów ja nie będę. To są ja pićku przestarzy za to.
0: Wy se kradu angażował już za nasze serskie mnóstwo, za serskich koparjo. Masz jako serskie towarzystwo dobre kontakty k mnóstwoju energii pszauja?
1: Ja, to se wiemy, co my jako mnóstwo serskie koparje, jem takie gratulować, to brzmi cenisz.
0: Pen życzym za to już raz wiele wiasela, pejedaliśmy z Horstem Adamom, niegaśnym szedzedarium towarzystwa serskie koparje.

0: Na, leto jo jużo dawno przyszło, tak, ako to wiedro jo, lec sucha albo mokrze szopwy albo zimne, rozprzestrzewa se na leto we przyrodzie. Maria Ilikowska-Winklerowa jo na samym zachopienku na leta była jużo na dworskich dworach, ninto jo krzywa plaszucy koc Fritza we ocho ze zgonisz, kak tam szo ubija, kwiszo a rozcza.
1: Ja mam sunice, wi Andryszki, a te pyliewam, gatał się tak szusze, pyrinisy to trzeba, pyrinie to szykto, samo rosło. Andryszki, grankate, a pyntyki drugie. Te są już wytknięcione, te już mają małkie Andryszki, da, ja bym się pokazać.
2: No, a co hyścid gotujesz? Co ty ziewasz?
1: Karnyki mam być gluby, ja mam dosyć, ci karnyki, a wacę są mieli hiżasy, siawice, tylko wice nic nie narościo. Kiedy ten futer kupisz, to się to nie lionują. To musi się lionować.
2: A co, a gryby jeszcze nie są, nic?
1: Gryby, będę nie topisz 300 litrów wody. Będę już w juniu te prydne gryby byś, ale kokoszki nie będą lito za żadne. Ta szusz, ta jest szuktory nie zakazała.
2: Co ja? O!
1: Jo, to są sunice, te są na zimę sajżal. Ale to suche wierdo, nie za sunice, taki, że mi świece deszcza, a pętyki wiele slinca nie przyniosły. W tych landach już nie wiele slinca, tam rośnie te sunice, wejne lepiej.
2: Ale tam już kwitu.
1: Jo, ale te są malkie, te pierwsze sunice, sadzia, te są 4 lata mogli żnieść. No, są grankate Andryszki.
2: O, te pak lepiej uglądają.
1: Jo, o wiesz, o ten saliat, o to jest ten glukaty saliat, a to jest ten
2: Lopinkaty. Ale ten ma dlujkę lopiena.
1: Jo, ten ma dlujkę lopiena, jo. Ten rozczepen uszej, a pomóżcie, bo ten lopinka tergasz. Ale ten glukaty smakuje lepiej.
2: Ale ja se myslim, penio to serskie mie, ucha cały kal, to rydne, gledaj.
1: Jo, jo.
2: Te lopinka uglidają aż uszy.
1: Jo, jo.
2: Tam są kulki, jo?
1: Ja som rano sajžal.
2: V aprilu?
1: Jo.
2: No jo, riedne, riedne.
1: A jo, víno. Ale ja som jo všetko dole spravil, až ten pysný mroz přížo.
2: To bude sreš maja.
1: Jo, to sreš maja. Mne to píkšeš je nízko, až môže lepí píkšeš. V tých rožie, tá celá štína je plná vína nasajžaná. Toľko ulitajú, jo. Tie Andrešky, Janské Andrešky, a žené ešte kvíknú, aj tak aj už sú, nie to šúže Andrešky tam. O, musíš, kaž niečo tak veľa poliaš, bľache okolo, neúskňo tak tá zemia. Ten cvet je inakšie ordoval.
2: Jo, jo.
1: Ten je tak inakšie ordoval. O, ja mám chromov, tú vodu, zamlíjem 6000 litrů vody, mungu, ja uničím ješ.
2: A ty zbieraš tú dešťovú vodu?
1: Tú dešťovú vodu zbieram, jo.
2: Máš ten plný, ten tank?
1: Ten nie je plný. Ninga nevíle dešťa přišlo, polovica ničí.
2: A pen s tým oblievaš?
1: A s tým oblievam, pen celáma mu oblievaš.
2: A co tam slieze, jo?
1: O, mažem, ješ tam. O, sú také ešte angrišky, červené, grankate, a to sú carné. Uga se šuže malé Andrešky, vidíš tam?
2: Jo, vidím.
1: Já jsem dere pilioval a ten je ordoval nintor mycne.
2: No, ty máš věle rydného, jo.
1: To větru není více také. Jak blukova bomba, tyž sknu.
2: To je no?
1: Jo, jo, to je augustové. A něco dolů zrizal, ale ta šuž to nepři více.
2: A ten?
1: Ucha své glouve jsou to.
2: Ach, te, masz te, te redne jabłka.
1: To je ucha cała głowa. To są takie, orduju.
2: Wielkie?
1: Jo. A szmekuj, szmekuj.
2: Ten bom kwisio.
1: Ten kwisio, co to nocy? O ta chuszka. A ta je kwikla, to wszystko było bile loni, a lito za tyk, ale nie ta chusz, to będzie szykne wytpadać. Ja nie są loni żadną chuszku żniel.
2: Loni.
1: Loni. Ten je 86 let starý.
2: 86?
1: Jo. Od té kruky, té škroky, to jsou 36 let staré.
2: Staré pomeček, no.
1: O, mám tomáty. Já mám došťa do žila. Víš, o, jsou colky, oni letají.
2: Jo, to letají, jo.
1: To jsou všechno již vytkyšené.
2: A.
1: A o, mám cibuľa, jo, tomáty. Pěry je bylo tak, až pěn vyle dešťa přišlo, pěn si přišli ta chorošť do těch tomátov, až 2 týdny dešťovatý cas. Pěn je nintar, ta krautfojla v těch tomátách ničí a kde tak mám všechno pikšete.
0: Schulze kurz frutze ocho zima dost, zinnisch ve gumnie, rona ve petko liobenje sucho, derde asch josem jase schwa, alle winma teke sveje methode za zbiranje vede a zato, asch nje bezemja usknua.

0: Mission Impossible. Aber Wanka Janek hatte chi nie möjnost, chi teuer Titel Novego Kusa, Warscheinskie Notze Poest Cho, a tase pschiblige jo sivieliki mi kschatza mi, a ves lesen je jużo tu muziku zwische scho, sobe tu viacor buža premiera pschi bismakowem tormie ho Berkowach, jo serski ludov ansambl jużo duce do dolnie wuszice, to zame wieżesz wat zasnika Karlskiego Piedaria, a to jest Stefan Cuszka Malink. Dobry dzień, Stefan.
1: Dobry dzień. Hej. Nasz ensemble jest hiżo namiestny. Równie są te cywiliwiszcza wokoło Bismarckowej wieży natwaria, są świeca instaluje, zvuk, a są wszystko przygotuje tak, że może od jutrzejszego po naszej wumilce namiestny. Zvučovač, probovač, musíme pa ižo dávno na probách, na vúmielských probách za vúšanskú noc spoješťu, takže ižo jeden mesiac musíme ju každý deň s tým zabierame.
0: Kukusoju, bota sú obgrozone, co to groni?
1: Hej, musíme leca z nasi staviznu kusk bližšie přišli k dženstvičnému dňu, to reka jeden wulki fabrikant tunie wota, aber jeden wulku leżonoś w wotach kupił, a chce tam wota tak zniczyć, a wulku industrię sadzić, a tomu dubien sowieso wobarać, a ta wona figura je ta Wanka, iż so tam wobara, ale ona ta sama nie może, ale dubi si wieso, oder chce si pomoc wot hadżaceo krala, wot hadżacowej kralownie, wot wodowej żony, wot czyś bajowych postawów, kisz w butach tak su se wuprosyć, a ja tak budżet to napiaty, hacz so potom na końcu w obchodzie radzi to fabrikanta zase domoj posłać, albo hacz budżet tam potom wulka industria
0: A ta muzyka była taka wesebna ten raz? Myśmy już jeden urysk słyszeli, która muzyka to była?
1: To budzie od Christopher Reutera, kiedy się też huczniczał za nas, że huczbu pisał. To jest jeden hucznik, albo też jeden komponist z Berlina. Od niego przyjdzie ta huczba, kietro nadczasna, kietro moderna. Hoj, a ten libretto jest opisał od Jürgena Westphala. Jürgen Westphal jest pierwszy raz, niż to za nas pisał, ale jeden dobyt domu prajc, że my to wypisali. A jego stawizna jest nam najlepiej lubiła. On pokaża ze Smolino, ale jest wyzo jara wózko z tej tematiku wokoło butów, wokoło dylnej wóżycy rozestają, a jeno jara wiano stawiznu napisał.
0: A na co możemy się jeszcze wiaselić? Przed program Gatega zase burzo nic?
1: Hej. To pak nie od serbsko ludu ansambla, to však su od bude regionalno skupino, kiš tam su. Leca pak budu prini raz tež pop zroben. Tam namestne a budu předprogram sobu vuotovač, to je serbska popova hudžba, a tam tež hudži sobu Simon Heduška, kiš bude nas v serbskom ludu ansamblu džova, v dramaturgii a tež při butovski noci baju sobu raje.
0: Zegar, živiš ich viacor, bužo sobe tu premiera?
1: Hej, zastup je od večich, od 17 hodin. Tum předprogram so potom započne na pół 8, a zo 19 hodin 30, traje 1 hodinu a 21 hodin je pon tun wohneprogramm so serbskim ludovom ansamblom.
0: Na pen trotzeme palce. Za sobotu za premiéru Boršanskej noce poezdčoho v Berkovách pri Bismarckovom torme pri telefóne je by Stefan Cuszka Malink v Njocasnikarskej pejedar Sarskego ľudového ansambla. Viele viasela úspecha pri prikotovaniu ešte.
1: Vútrobne ďak.

Poštovani tyženju stojnaša muzika tyženja pod znamenim svježenja vitanja v mistrze Klip a Sol. Grajo me přijte gožbe spive vo vitanju, vo doma. Predne spiju jo ved české spivarki a muzikarki Marie Rotrova. Tekst je spiva doma, povežio me za drugim, meža byš, až se viče vrošiš zase domoj, a namakajš zase to dere znate, venoši přijitajo s ljubosťu, na tvojich drogovaniach pytasz zacuwaniami a życzeniami, ich bójść zadorajo, aż spoznajesz, co się felujo.

0: Ченце словен свободно ме заможитим краю. Воб се пчоша споможно за липку је Охайо. Dola wona beji so za duchom šednie raba. Słowian sam je wina, ki so wonju mała stara.
1: Kopańca, volleyball, blidotennis, kolesowacz, jogowacz, abo też rejowacz. To są najwoblubowaniše hobie mies naše modzinu. To możemy się najskiery wystrzybić.
2: Schau, was tut wir an nicho nowego, ale müssen nasze czuslacze nosy kraja swali, so by chupytali za tymi zaberami, które szkujcie mu nie przeradzicie.
1: Pak dokąd na haj, to nie trzeba kujcie wiedzieć. Abo dokąd je to tak samo zrozumliwe za was, so to syła jako wolno czasu zabieru nie widzicie.
2: Marta, jeśli mikrofon rabwa przesledziła wasze żywienie, pytają za nieuszydne wariantu czasu zabiwać.
3: Sano to nie o tyle nieuszydne, ale ja rado chodzi uczyłem. Piskałem gitaru, akordeon, klawir, parady spym poprawam, a potem kus impro, kus spiły, szczęście takie znaje. Tak jest gani, że nie mogę po jedno klawira, to ciężko, nic z tego was zać.
4: Zase się muszę za to wylem moda z Cina, ale ja rado warim, gdzie poszuliję, siedzisz jak wybudu warim. Ja rado za mnie sama.
5: Hej, mam słodny czas, ja mesruję też przypodlając haczdykam. Na przeczeka to też czynia, to muszę pan bude wumienimo, albo mesawu so podbieramo.
4: Ja rado też we psykom, no szo czyli. So to może na przykład, mo prawo się co rolu, jak już potem to nimsce nauczymo. A to na przykład może, albo peng, to tun so pan albo takie... Mordfest
6: sei. Ja, rad ist meinem CD-Tisch gekommen, wirst meinem Swobodnem Chasu, aber Plastikolitschki, wo ich schu. Außer jetzt hat der, dass ich Mama dummer raus, Mauke Malitsch kostet, das ist Kunstwehr, aber da muss ich erst zu lernen, ein Laptop sind, ein Mauke Modell, so tu ich, aber da wird ein Jilch, ja, das ist ein bisschen hart, aber nicht ob ich so. Jetzt hat er nö, ich ist Amazons Gaza, aber da. Wurde der
4: ja so Bukodjus mit dem Lukloon, von Arika Mimi. Hi, und diesen einer Starsch halt darüber, wie so die Chance zu Bote haben, und hast du gute Spazierungen, fein betraut, aber uns gacke, also du bist halt, geht was, da prägt mir, wie sie halt das neue Jahr so gut in der Natur geht, euch mit unserer Jahre will, nicht Mama hat euer Jahr fein. Wann an das neue Jahr hat der ist nahe, das du wann an das gut in der Haar, und hat ja eigentlich prägt mir, wie sie halt schon halt, wie sie, du bist halt hinterher, wie sie jetzt noch.
1: Okej, okay, z nuklom wokół obiec, to jeszcze nikogo widział nie jestem. Najręczo się przedstawił obraz, gdy się czeknie, a potem dobi się ona zarodziwić. Ace of Base zaraje nam Beautiful Life.

0: To będzie wesoło zajśpiewać pod gnadniu muzi. Muzi robić ją pieszy z kolesami, albo samo z kremzerami po całej łóżycy po puczu.
1: Haj, niemale kujże serbskie wiesce są so modostni a wiesni na woczylne deremycze wodnych a zawieszcze lacznych muzi starali, ki są najpsi troszku szpatniejszym wedra, czołak, z kolesom po puczu byli.
0: Tak, Peter, tyś w koniecach, tam są dzień muzi mianucy tak prawie woswiecieli. Cały dzień są modosnie w opytowariu z jedziemi a zimnymi napojemi zastarali. Kaj szrekne to człon koniecianskiego młodzieńskiego kluba Fabian Koch.
2: Musimy so rano, hajnika knapo 10 lat trichili, szemo te pasyne przyjote czynni, a pan wio zapoczną te prynne szichty. Nie to by poprawom cele poradku, dokaż są szacy te ludzi w małki skupinkach szacy zase przyszli, a nic najemno, also nic co czas rangelaja tak.
1: Haj, to je w obchodzie wiele dzieła, tak jak to zorganizować a przyjotować, szacze szczytkim, ki są w obchodzie, bo tu te zastaranie stare.
0: Gajście by przy niej chodzili, że zonili jeteś Józef Donat ze Świstwotki zromadnie ze swojej trompetu, a kuplemi w koniecach pobył. U niej są o tam lauroczył, ale naże bez swoje trompety.
1: Haj, a smierzachmy wam przede, że by przy niej chodzili ekskluzywne wiesły poeść wozwić, że jest zubiona trompeta Józefa zaso namakała.
0: Tu iż mały tip, ty so przyszedł raz do koniecza. Na dzień muzi podać się swoją trompetu, albo tamne droczniki najlepiej krócie na czego przywiązać się.

0: Zadkula. Schrobiec.
1: Wysmyczkę cach mieta ja myju, a to sobotu od 15 godzin z kowypiczą. Bunżelu peczarwacdje mie, po takim siatki bunżelu, su w krabatowym mynie w czarnym gomcu program zestajeli. Miestrujem raja Janka Hanka, mies na po peczich a sześćich. A Janka Hanka raja jeszcze raz live, to możecie ich dożywić na budyskim naliczu, kiszcie cywy konstytucja w 2020 do 11 mie. W kamiennym domu w Budyszynie odmieje się piatk 12 junia Open Mic Night, po takim odebrane jebiszczo. Najpierw raje band spiew, gdy się uzwolisz. Genre jest szojedna. Ważne jest, że sprzecie spiewa na e-mailku puszczyny. Tutu namakacie na internetowej stronie kamiennego doma. Pozdziszo możecie też sami na jebiszczu stać. Zastup je domotny. Możecki klub w Niebyczicach przeproszuje na wiosny swiedzień, który są odmieje od piatka 12 do niedzielę 14 junia. Startuje się piatk wieczor z disco inkluzje. Około 21 godzin oczekuje was miestrujem karaoke. W odczyny dery mycze są w Niebyczicach staraja.
0: Zadkula.
2: Tu, sym doma.

0: Jasenci, tam byše konc tydzienia, w osobite w ubeżowanie, tam su spiewali nie nic ludzie, ale honacze.
1: Haje, Franca, ale niczyk, tomu pak pożdziszo. Myśmy z Ludwigom Budarom telefonowali, kiś je to sobu organizował. Wun trzeba netko najskroszo troszku odsoka, szako je miastem zaso w Dreżdanach.
0: Haj, netko winujemy so Franz a ja jara zajmowej temie mienujcy spiewaniu kaponu, abo honaczo tajke su mienujcy na czerowsze niedzieli w Jasence myli.
1: Jest mi, że drugi kroć w ubiedziłachu so honacze w Jasence na Budoryc statoku. Czera wo titul najczaściejszego spiewacego honacza.
0: Mój ze sobą skutkowacym Ludwig Budorem wo w ubiedziłaniu poryczałej.
1: Ludwig, jak dasz się poprom na tutu ideu przyszli, za so honacze w spiewaniu w ubiedziuja? A rozkwacz proszę jenu, jak tutaj kikrahenie tych honaczów potom liczynol?
2: No, ta idea jo przed dzimaj to mój prvni raz nastał jako stej były my uj, a my na jednym innejszym ubiedziuaniu w Borszowie. A dopisz prasu, one tam bez uspiecha boli, co się oni pomrekły, so one to imt jako jedno serbskie spiewne ubiedziowanie czynili, dopisz su się oni z tym większe szanse swoich honaczów, aj w to byli, albo se nadzieje, że mają większy uspiech. No a on to odbija, co rano troszkę zajszo, a czewak, im to honacz zapopane, a on do jednej klitki, aj zaurie, a on w biu jednej godziny so potom liczy, jak usto im tu honacz zaspiewa, to so potom aj smuszka mi dokumentuje, a na końcu so to umarze zliczy.
0: Nie bo laci potom do ciebie w uszy, gdyż tylko honacz na raz kikera hiwowa, ja?
2: No, musimy najpierw raz dobyli honacze do dwóch kategorii zariadować. Ryka, tam się rozeznała między wielkimi honaczami a małymi honaczami. Tu może mi kiedyś na to należy cele w tej wielkości, a w tej innym widzi, ale dobi tam rozeznała, że jakieś co te dwie kategorii w tym te wszelako husto zaspiewa, tak może to też rzec. Te mniejsze honacze spiewają statystycznie, ale też tak wuszczysza, acz te większe honacze. A to miach mamy w tej kategorii małe honacza. W ogóle 40 obczynników się muszą. A w tej kategorii wielki honacz też tak niekak w tej masy. To ryka, że są cokolwiek w ogóle 60 honaczy, bo to myli w naszej drożni. A mi uszy bole nie są, dokąd ja nie jestem dobiał sobie liczyć, znano by to nie zbożą, ale ci, którzy są liczyli, te są paty nie są orszyli.
0: Co oni potem dostaną? Te do wieczera, znaczy te przyraczki do mytu, co oni dostali?
2: Na przykład, nie pomogli, że my z tej serbską medalią, z jednym